0: Korektum, nekorektum, utrum zmetkum.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Baby,